0: Wielko nie
1: postara, wielko nie postara, zajedziemy,
2: zajedziemy,
1: wielko nie postara, zajedziemy,
2: wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, wielko nie postara, zajedziemy, w

Jak on się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał